Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.